0: Czy ty sobie mógł nie pokryj się na mnie niż tak?
1: Tak, tak.
0: I ja lubię sam gdzie ja zmieniał
1: sam tak.
0: I łączę, że wsigda